0: Nagý Polák, dobrý Polák.
1: Polska! Szukam, bratni, duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

0: Drahý Polák, dobrý Polák. Polska!
1: Szukam bratu duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze!
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. řady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

Ziom mój gest, plakie ten best. Ma karta ESO, tak daj mi ty pesos. Jestem jeden zesta, jenom jedu na sto. My dwa stej

0: Nagý Polák, Dobrý Polák.
1: Szukam bratu duszajna postawa.
2: Wow.
1: Piękne fał.
3: To jest dobrze.
0: Naked Attraction Polsko. Premiera 4. rady už v pondělí ve 22 hodin na Očku.
4: Absolutnie pięknie.

podaj wodę. Nie do domu. Światło na dalece, utikaj kolem mnie tak jak od czas. Benzynowa pompa, lech tam patek sobie.